0: Ivinda ni yumu.
1: Mba ivanda haiko miami undani, mbuwa ze nini, nazi ivando inge.
0: Nundu kithethe sio kimuka, ni yo mbae yakwa.
1: Mbae na mbae to ni kindu kimwe.
0: Kui mbae.